być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałbym.

Wie pani, że z tego ronda trzeci kurs dziś robię. Tu jest Lombard i przed dziesiątym cała horda wali tam jak w ogień. Jak się jeździ na taryfie, to się naogląda człowiek. I tak patrzę z różnych kątów i niby w porządku, ale sam już nie wiem. Ten sam numer boczny od początku, czerwiec 8-9-3 dekady. Konkurs wygrałem za ten przebieg. Zapamiętam czasem pasażerów, jakby ich nie drzwiami, albo z ludzi belur mnie tu który. Pani nie pyta mnie o miasta turyt, miatu jak wszyscy wie pani, byle do emerytury.

zawsze mi się wydawało, że to będzie fajne, że wiesz, wozisz ludzi, oni potrzebują podwózki i ty akurat to masz, więc wsiadają, jedziesz. No żyć nie umierać, przepiękna robota. I taka była.

0: Tylko były też minusy.
1: Sama praca taksówkarza jest ogólnie pracą bardzo przyjemną, tylko nieraz są warunki niesprzyjające. Ale są tacy, którzy to lubią, bo to nie to, że on 13-14 godzin jeździ. On w międzyczasie wypije sobie gdzieś kawę, zje obiad, podjedzie do rodziców, coś zrobi. To nie jest praca, to jest tak jakby styl życia.
2: Tak naprawdę cały czas jesteś w pracy, bo cały czas gdzieś z tyłu głowy masz tą myśl, że siedzę tu z rodziną, nie wiem, czy jemy obiad świąteczny, ja myślę, kurde, właśnie teraz jest oblężenie, teraz są kursy, no nie?
3: Jak mnie w domu zdenerwowali, to od razu wyjeżdżałam do pracy. Przecież to jest taka praca, do której zawsze można iść.
4: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: В ефірі «Польське радіо для України». Нагадаємо, ви слухаєте двомовну передачу «Пів на пів», яку ведуть Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський.
1: Так, проводимо таку аудицію, але całe szczęście, że w studiu nie jesteśmy już sami. Gościnie i goście zawsze mile widziani, a jest dzisiaj u nas pani doktor Iwanna Kyluszyk. Cześć, prywit.
2: Prywit, cześć.
1: Iwanna jest politolożką, socjolożką, specjalizuje się w badaniach nad migracją ukraińską ze szczególnym uwzględnieniem migracji kobiet oraz migracji powrotnej. Interesuje się integracją społeczną i zawodową migrantów, ich kapitałem mobilności oraz praktykami transnarodowymi oraz ich włączeniem politycznym. Pewne rzeczy będziesz musiała nam za chwilę wyjaśnić. W swojej pracy metodologicznej koncentruje się

0: Фотографія, менш поетичний приклад нам підказує. Поверхня лави дуже швидко остигає, вона утворює тверду кору, по якій можна ходити. Отже, кора, як ми вже зрозуміли, це така оболонка, котра покриває щось, якусь поверхню, і захищає теж її від чогось. Все, що було доброго та живого в душі Катрі, так перетрухло та перетліло, такою корою покрилося, що нічому вже не проломити. Пана Смирний про Катрю так написав. Тобто оця кора, вона захищала Катрю, її емоції насправді захищала. Ну і земна кора в цьому другому значенні, звісно, це словосполучення нам добре знайоме, тобто верхня тверда оболонка земної кулі. Кора теж великих півкуль головного мозку, тобто верхній шар головного мозку у вищих хребетних тварин і в людину. Тобто теж щось, що захищає так, цей головний мозок. Ну, так. Такі значення словникові.
1: І що, ми вартуємо словник язика польського
0: Ну, ну, звісно, я ж чекаю.
1: Мамо
0: чекаю. Величезне бажання.
1: Не за дуже такого гадання на антені?
0: Я хочу дізнатися, що з там, що з корою.
1: Ну, ніч такого. Кора. Кора, очевидно, również є родзою жінського, і кора є зовнішньою варствою тканок у рослин старших. Така кора пełni функції охоронне. Twarda, brunatna warstwa okrywająca pień i gałęzie drzewa. To jest kora, kora jaka jest, każdy widzi, a że jest bardzo ważna, niezbędna w życiu drzew, to każdy chyba wie. Ale nie tylko drzew. Jakieś cytaty może. Kora, warstwa ochronna drzewa. Tak, zmniejsza między innymi różnice między temperaturami pnia w nocy i we dnie. Usunięcie kory różnice te zwiększa, co w mroźne zimy może przyczynić się do przemarznięcia odmian bardziej delikatnych. Ważna funkcja? Ważna.
0: Duże.
1: Po smukłym pniu sosnowym zbiegała wiewiórka, szeleszcząc pazurkami po łuszczącej się młodej korze. Widzimy ten obrazek?
0: Tak, ja co pobaczyła.
1: Widzimy. Teraz jastrun. Na łyżeczce nasenne lekarstwo. Gorzki odwar z kory czarnych olch. No tak, człowiek niekiedy po korę sięga. Sięgają również poeci, oczywiście. Leopold Staff w ogrodzie leży o wieczorze, patrząc w lecące ptaki pod drzewem, gdziem wystrzelał w korze dwuimion naszych znaki.
0: Ajajajajaj, oj, niegarno tak rozbity w korze drzew.
1: Bardzo brzydki zwyczaj, znany ludzkości w czasach, miejmy nadzieję, już minionych, wycinane w korze znaki, serduszka, imiona, fu.
0: Plus bardzo dorівnює, och, zwitki my co znajemy.
1: Bardzo, bardzo brzydko. Rzeczywiście takie rany na drzewach później widać bardzo, bardzo długo. Miłość już dawno odeszła, zwietrzała, a ta para uwieczniona scyzorykiem wciąż rani drzewo. Dobrze, znaczenie drugie. Kora tkanka między środkową częścią łodygi i korzenia, a skórką. Jasna sprawa. Po trzecie, kora to lekka tkanina bawełniana o wytłaczanej powierzchni. Pościel z kory. W zależności od producenta, od gatunku tkaniny oraz od wykończenia można kupić od 56 do 76 zł. Po pierwsze, ceny z roku 2000. Po drugie, pościel z kory, no niekoniecznie sosnowej kory, czy jakiejś innej, niekoniecznie ma coś wspólnego z drzewami. Proszę się nie martwić. Wszystkie jej nocne koszule były z nieprzezroczystej kory zapięte pod szyją. Hanna Kowalewska tego lata. Kora. Jaka bywa kora? Bywa oczywiście kora mózgowa, czyli pofałdowana warstwa substancji szarej okrywająca półkolę mózgu. Inaczej szare komórki kora mózgowa chroni. Kora nadnercza to wierzchnia warstwa gruczołów nadnercza. I w języku polskim ta kora ziemska już nie funkcjonuje, została zastąpiona przez skorupę, ale dawniejsza polszczyzna korę ziemską, korę ziemi jak najbardziej zna w tym znaczeniu zewnętrzna, zakrzepła warstwa ziemi. Julian Tuwim, cuda się będą działy w pulchnej ziemnej korze, za ziarnem.

0: każde korzec dawam chleba czarna. Dalej było z posad świata, nowymi cię pchniemy tory, aż opleśniałej zbywszy się kory, zielone przypomnisz lata. Adam Mickiewicz. Kora, znaczenie drugie, zupełnie inne, ze starożytnej Grecji przywędrowała. Кора то іначе ніяка Персефона.
1: Так, у давньогрецькій міфології Кора – це друге і таємне ім'я богині Персефони. Вона була донькою Зевса і Деметри, нагадаємо, а ім'я Кора…
0: Добра родина.
1: Так, ну так, і все було окей, поки Аїд її не викрав. Так, Кору викрав Аїд, забрав її до свого підземного царства, і вже як дружина Аїда, Кора змінила своє ім'я на Персефону. За легендою, власне, Аїд викрав її, коли вона збирала квіти на лузі, забрав до свого царства, і мати Деметра, вона взагалі перестала, це богиня родючості, так, мати Деметра перестала дбати про землю, через що почався великий голод, ну і почалися переговори, як же ж втішити Деметру. І домовилися, що дві третини року Кора буде жити на землі, тоді природа розквітає, а одну третину вона проводить під землею з Аїдом.
0: Так, już greccy bogowie znali takie patchworkowe rodziny i dzielenie czasu spędzanego z dzieckiem. Historia o Demeter i Korze aktualna jest w pewnym sensie do dziś. Musi być konsensus, kompromis, wszystkich trzeba zadowolić. Kora to również antyczny posąg grecki przedstawiający stojącą młodą dziewczynę w powłóczystej szacie, bo Kora, Korę po starogrecku, ale po nowogrecku właściwie też oznacza dziewczyna. I to był taki najstarszy typ greckiego posągu kobiecego. Ta dziewczyna stała tak poważnie w długich szatach, często z owocem, kwiatkiem lub jakimś ptakiem w ręku. Kora to żeński odpowiednik kurosa. Taka rzeźba była wykonana z wapienia, marmuru lub porosu. Artyści starannie opracowywali szczegóły stroju i uczesania. Podkreślali to polichromowaniem, a wyraz twarzy przedstawiali z charakterystycznym, archaicznym, nieco zagadkowym uśmiechem. I prawdopodobnie te posągi, a niektóre z nich znamy do dziś, miały charakter portretowy, czyli prawdziwe kobiety, prawdziwe dziewczyny zostały uwiecznione, jak również ich strój, uczesanie i tym podobne.
1: Чи про справжню жінку, чи про справжню дівчину співає гурт Вів'єн Морт, переконаємося.
0: З цілою певністю.

0: А згодом почалися персональні зміни в складі гурту. Міло Куртіс вирішив заснувати інший гурт. Його місце зайняв Джон Портер. Тоді ж Мам змінив назву на Манам Електричний Пришніц. І це мало, власне, символізувати зміну жанру з такого world music, такого містичного і так далі, на абсолютно рокову музику. І під цією назвою гурт записав кілька пісень, а в 79-му році зупинився на коротшій назві Манам.
1: Де і коли дебютувала Кора? Wedle jednej z wersji debiutowała w poznańskim klubie Medyka Aspirynka.
0: Дуже гарна назва, здорово, до речі. Так.
1: Здоровий дебют. Був то рік 1976. І так уж пошло. Єсенню 1978 року заграла з зеспołem концерт в галерії Театру Студіо в Варшаві. Później концертувала з Мамем, głównie по клубах, między innymi Laboratorium або Клуб Кто, dzięki współpracy z Maciejem Zębatym. Nagrywała również wokalizy z muzyką Michała Lorenza do dwóch odcinków serialu telewizyjnego Przyjaciele.
0: Tak, tak, tak.
1: Rok 1979 to był trochę inny serial Przyjaciele. Pod koniec lat 70. zespół Mam zmienił nazwę na Manam i tak zaczął grać rocka, a Kora została główną wokalistką i pisała też teksty piosenek.
0: Tak, i ci pieśni narodziły się w tym tandemie Kora, która pisała teksty, i Marek Jackowski, który pisał muzykę. A krim tego, że Kora pisała ci poetyczne, ekspresywne, dużo emocyjne teksty, to ona jeszcze, як вона виглядала, як вона відрізнялася і вирізнялася спосеред вокалісток і музикантів. Коротка стрижка, темні окуляри і такі котячі рухи на сцені. І від Кори, коли вона виходила на сцену, не можна було відвести очей. І цю таку харизму, силу і сценічну теж сміливість візерункову одразу публіка відчула.
1: Ну, я теж відчуваю, бо коли Яна оповідає o Korze, to aż trzęsie się stół w studiu i podskakują mikrofony, ale nie bez powodu. Rzeczywiście, Kora jako stan umysłu, jako zjawisko, jako gwiazda narodziła się w 1980 roku w powszechnym społecznym odbiorze na 18. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Tamże właśnie w konkursie premier wyróżnienie uzyskał utwór Boskie Buenos, a w koncercie laureatów wykonał zespół także piosenkę Żądza Pieniądza i Boskie Buenos pojawiło się na bisach. Występ zespołu, którego wokalistką przez lata była Olga Kora-Jackowska, na 18. konkursie
0: Polskiej Piosenki w Opolu, tak, w 80. roku, tak.
1: Przeszedł ten występ nie tylko do historii imprezy w Opolu, ale również zelektryzował całą krajową scenę muzyczną. Podczas koncertu Rock w Opolu Manam wykonał piosenki Boskie Buenos oraz Żądza Pieniądza.

0: Będzie, by do życia wrócić.
1: Буде запізно, щоб повернутися до життя.
0: Бойся зараз, ти Креоне.
1: Тепер бійся, ти Креоне.
0: Не заснеш преза мене.
1: Ти не заснеш через мене. І далі текст.
0: Gdy zechce, będę szczurem?
1: Коли захочу, я буду щуром.
0: Дотре до тебе через найменшу дюру.
1: Я доберуся до тебе через найменшу дірку або найменший отвір. Гаразд, два пояснення. Дієслово.
0: Дотреть.
1: Дістатися до чогось, досягнути чогось, добратися до чогось, наприклад.
0: Дотреть до целу.
1: Досягнути мети.
0: Gdy zechce, będę karaluchem.
1: Ой-ой, коли захочу, я буду тарганом.
0: Ай, каралух, таке симпатичне створенко, правда? Będę karaluchem, będę ci szeptać przekleństwa do ucha.
1: Я буду шепотіти тобі у вухо прокляття.
0: А могłam być cieniem w upalne południe.
1: А я могла би бути тінню у спекотний південь.
0: Czułą kochanką w środku nocy.
1: Ніжною коханкою посеред ночі.
0: Mówisz, że jestem bez siły.
1: Ти кажеш, що не маю сили.
0: No, siła bezsilnych, tak? Nieco wcześniej ukazał się esej Wacława Havla przed napisaniem tej piosenki Syła bezsilnych.
1: Тобто відсилає нас скоро туди.
0: Wiele aluzji tutaj można odczytać. Być może nawet ich nie ma, ale odczytują się. Mówisz, że jestem bez siły. He, ty chyba żartujesz.
1: Ty, zdaje żartujesz.
0: Jestem twardym diamentem.
1: Ja twardy diament.
0: Ty go tylko szlifujesz.
1: Ty jego tylko szlifujesz.
0: Bój się teraz, ty Kreonie.
1: Bij się teper, ty Kreone.
0: Nie zaśniesz przeze mnie.
1: Ty nie zasnesz przez mnie.
0: Gdy zechcę, będę szczurem.
1: Kiedy zachoczę, będę szczurem.
0: Dotrę do ciebie przez najmniejszą dziurę.
1: Doberuś do tebe przez najmniejszy otwór.
0: Gdy zechcę, będę karaluchem.
1: Kiedy zachoczę, ja będę targanom.
0: Będę ci szeptać przekleństwa do ucha.
1: Я буду шепотіти тобі у вухо прокляття. Ну...
0: Przekleństwo, przekleństwo. Słowo lub ciąg słów wypowiadany jako emocjonalna reakcja na pewne zdarzenie.
1: Тобто лайка.
0: Тобто brzydkie słowa. Mhm. Ale przekleństwo to również słowa wypowiadane pod adresem kogoś, o których mówiący sądzi, że ich powiedzenie spowoduje w przyszłości złe skutki. Innymi słowy, rzucić przekleństwo na złego tyrana.
1: Тобто прокляття, проклянути когось, так, проклинати когось.
0: І таке przekleństwo над Креоном бездушним може ciążyć jako fatum.
1: Так, тобто прокляття як fatum, так, і це третє значення слова przekleństwa.
0: A i tutaj mamy tę dwoistość, a przecież mogło być tak pięknie. Mogłam być cieniem w upalne południe.
1: A ja mogłaby być tinią w spokotnej piwdeń.
0: Czułą kochanką w środku nocy.
1: Niżną kochanką posered nocy.
0: Jestem twardym diamentem.
1: Ja twardy diament.
0: Ty go tylko... szlifujesz.
1: Ty jego tylko szlifujesz.
0: Tak się kończy ta piosenka. Oszlifowany diament stanie się z pewnością brylantem, a zły dyktator odnajdzie sprawiedliwość.
1: Прекрасна пісня. Дякую тобі дуже, Марчине, що ти її підказав.
0: Я тут.
1: Так, за кожним разом, коли її слухаю, мурахи йдуть по тілу. Креоне – це наша сьогоднішня пісня в музичному уроці.
0: Цікавостка, ten album Mental Cut został записаний, награний również в języku angielskim i między innymi piosenka Creon jest dostępna, można ją łatwo znaleźć w internecie. Fajnie się słucha również tej wersji.
1: Ну, а ми перекладали на українську мову.
0: А на язик український переложила Яна Степневич, зробила то препєкне і дуже ці дякуємо за то.
1: Дякуємо тобі, Марчин Гачковський.
0: To tyle może podziękowań. To była muzyczna lekcja. До usłyszenia już вкрутце. Дякуємо за увагу.
1: Почуємося впів на пів.

Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć i wszystkie nagle przeszły na dalszy plan.

0: Друге значення кори – це верхній затверділий шар чого-небудь. Леся Українка нам тут підказує приклад. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора льодовая міцна.
1: Угу, поважна справа.
0: І фізична географія, менш поетичний приклад, нам підказує. Поверхня лави дуже швидко остигає, вона утворює тверду кору, по якій можна ходити. Отже, кора, як ми вже зрозуміли, це така оболонка, котра покриває щось, якусь поверхню, і захищає теж її від чогось. Все, що було доброго та живого в душі Катрі, так перетрухло та перетліло, такою корою покрилося, що нічому вже не проломити. Пана Смирний про Катрю так написав. Тобто оця кора, вона захищала Катрю, її емоції насправді захищала. Ну і земна кора в цьому другому значенні, звісно, це словосполучення нам добре знайоме, тобто верхня тверда оболонка земної кулі. Кора теж великих півкуль головного мозку, тобто верхній шар головного мозку у вищих хребетних тварин і в людину. Тобто теж щось, що захищає, так, цей головний мозок. Ну, так. Такі значення словникові.
1: І це ми вартуємо словник язика польського
0: Również? Ну, звісно, я ж чекаю. Величезне бажання.
1: Не за дуже такого гадання на антені?
0: Я хочу дізнатися, що з там, що з корою.
1: Ну, ніч такого. Кора. Кора, очевидно, również є родзою жінського, і кора є зовнішньою варствою тканок у рослин старших. Така кора пełni функції охоронне. Twarda, brunatna warstwa okrywająca pień i gałęzie drzewa. To jest kora, kora jaka jest, każdy widzi, a że jest bardzo ważna, niezbędna w życiu drzew, to każdy chyba wie. Ale nie tylko drzew. Jakieś cytaty może. Kora, warstwa ochronna drzewa. Tak, zmniejsza między innymi różnicę między temperaturami pnia w nocy i we dnie. Usunięcie kory różnice te zwiększa, co w mroźne zimy może przyczynić się do przemarznięcia odmian bardziej delikatnych. Ważna funkcja? Ważna.
0: Duże.
1: Po smukłym pniu sosnowym zbiegała wiewiórka, szeleszcząc pazurkami po łuszczącej się młodej korze. Widzimy ten obrazek?
0: Tak, ja co pobaczyła.
1: Widzimy. Teraz jastrun. Na łyżeczce nasenne lekarstwo, gorzki odwar z kory czarnych olch. No tak, człowiek niekiedy po korę sięga. Sięgają również poeci, oczywiście. Leopold Staff w ogrodzie leży o wieczorze, patrząc w lecące ptaki pod drzewem, gdziem wystrzelał w korze dwuimion naszych znaki.
0: Ajajajajaj, oj, niegarno tak rozbity w korze drzew.
1: Bardzo brzydki zwyczaj, znany ludzkości w czasach, miejmy nadzieję, już minionych, wycinane w korze znaki, serduszka, imiona, fu.
0: Plus bardzo dorівнює, och, звідки ми це знаємо?
1: Bardzo, bardzo brzydko. Rzeczywiście takie rany na drzewach później widać bardzo, bardzo długo. Miłość już dawno odeszła, zwietrzała, a ta para uwieczniona scyzorykiem wciąż rani drzewo. Dobrze, znaczenie drugie. Kora tkanka między środkową częścią łodygi i korzenia, a skórką. Jasna sprawa. Po trzecie, kora to lekka tkanina bawełniana o wytłaczanej powierzchni. Pościel z kory. W zależności od producenta, od gatunku tkaniny oraz od wykończenia można kupić od 56 do 76 zł. Po pierwsze, ceny z roku 2000. Po drugie, pościel z kory, no niekoniecznie sosnowej kory, czy jakiejś innej, niekoniecznie ma coś wspólnego z drzewami. Proszę się nie martwić. Wszystkie jej nocne koszule były z nieprzezroczystej kory zapięte pod szyją. Hanna Kowalewska tego lata. Kora. Jaka bywa kora? Bywa oczywiście kora mózgowa, czyli pofałdowana warstwa substancji szarej okrywająca półkolę mózgu. Inaczej szare komórki kora mózgowa chroni. Kora nadnercza to wierzchnia warstwa gruczołów nadnercza.

0: zbiorcza. I w języku polskim ta kora ziemska już nie funkcjonuje, została zastąpiona przez skorupę, ale dawniejsza polszczyzna korę ziemską, korę ziemi jak najbardziej zna w tym znaczeniu zewnętrzna, zakrzepła warstwa ziemi. Julian Tuwim, cuda się będą działy w pulchnej ziemnej korze. Za ziarnem każde korzec da wam chleba czarna. Dalej bryło z posad świata, nowymi cię pchniemy tory, aż opleśniałej zbywszy się kory, zielone przypomnisz lata. Adam Mickiewicz. Kora, znaczenie drugie, zupełnie inne, ze starożytnej Grecji przywędrowała. Кора то іначе ніяка Персефона.
1: Так, у давньогрецькій міфології Кора – це друге і таємне ім'я богині Персефони. Вона була донькою Зевса і Деметри, нагадаємо, а ім'я Кора…
0: Добра родина.
1: Так, ну так, і все було окей, поки Аїд її не викрав. Так, Кору викрав Аїд, забрав її до свого підземного царства, і вже як дружина Аїда, Кора змінила своє ім'я на Персефону. За легендою, власне, Аїд викрав її, коли вона збирала квіти на лузі, забрав до свого царства. І мати Деметра, вона взагалі перестала, це богиня родючості, так, мати Деметра перестала дбати про землю, через що почався великий голод. Ну і почалися переговори, як же ж втішити Деметру. І домовилися, що 2/3 року Кора буде жити на землі, тоді природа розквітає, а 1/3 вона проводить під землею з Аїдом.
0: Tak, już greccy bogowie znali takie patchworkowe rodziny i dzielenie czasu spędzanego z dzieckiem. Historia o Demeter i korze aktualna jest w pewnym sensie do dziś. Musi być konsensus, kompromis wszystkich trzeba zadowolić. Kora to również antyczny posąg grecki przedstawiający stojącą młodą dziewczynę w powłóczystej szacie, bo kora, korę po starogrecku, ale po nowogrecku właściwie też oznacza dziewczyna. I to był taki najstarszy typ greckiego posągu kobiecego. Ta dziewczyna stała tak poważnie w długich szatach, często z owocem, kwiatkiem lub jakimś ptakiem w ręku. Kora to żeński odpowiednik kurosa. Taka rzeźba była wykonana z wapienia, marmuru lub porosu. Artyści starannie opracowywali szczegóły stroju i uczesania, podkreślali to polichromowaniem, a wyraz twarzy przedstawiali z charakterystycznym, archaicznym, nieco zagadkowym uśmiechem. I prawdopodobnie te posągi, a niektóre z nich znamy do dziś, miały charakter portretowy, czyli prawdziwe kobiety, prawdziwe dziewczyny zostały uwiecznione, jak również ich strój, uczesanie i tym podobne.
1: Чи про справжню жінку, чи про справжню дівчину співає гурт Вів'єн Морт, переконаємося.
0: З цілою певністю.

utwór z listy i udawać, że go nie ma, nie było. Tak właśnie podpowiadali mu niektórzy gorliwi cenzorzy, ale ciążyła na nim przecież odpowiedzialność przed społeczeństwem słuchającym. No i też przekora bardzo chciał puścić hit zespołu, który został zabroniony, ale wybrał jeszcze inne rozwiązanie. Zamiast pełnej piosenki na antenie popłynął tylko jej wstęp, czyli charakterystyczny werbel z utworu To tylko tango. Przez kilkadziesiąt sekund, a czasem dłużej, zapętlony w eter szło monotonne bicie werbla. Bez słów, bez gitary, tylko rytm.

0: słowa chroni. Kora nadnercza to wierzchnia warstwa gruczołów nadnercza. I w języku polskim ta kora ziemska już nie funkcjonuje, została zastąpiona przez skorupę, ale dawniejsza polszczyzna korę ziemską, korę ziemi jak najbardziej zna w tym znaczeniu zewnętrzna, zakrzepła warstwa ziemi. Julian Tuwim, cuda się będą działy w pulchnej ziemnej korze. Za ziarnem każde korzec da wam chleba czarna. Dalej bryło z posad świata, nowymi cię pchniemy tory, aż opleśniałej zbywszy się kory, zielone przypomnisz lata. Adam Mickiewicz. Kora, znaczenie drugie, zupełnie inne, ze starożytnej Grecji przywędrowała. Кора то іначе ніяка Персефона.
1: Так, у давньогрецькій міфології Кора – це друге і таємне ім'я богині Персефони. Вона була донькою Зевса і Деметри, нагадаємо, а ім'я Кора…
0: Добра родина.
1: Так, ну так, і все було окей, поки Аїд її не викрав. Так, Кору викрав Аїд, забрав її до свого підземного царства, і вже як дружина Аїда, Кора змінила своє ім'я на Персефону. За легендою, власне, Аїд викрав її, коли вона збирала квіти на лузі, забрав до свого царства. І мати Деметра, вона взагалі перестала, це богиня родючості, так? Мати Деметра перестала дбати про землю, через що почався великий голод. Ну і почалися переговори, як же ж втішити Деметру. І домовилися, що дві третини року Кора буде жити на землі, тоді природа розквітає, а одну третину вона проводить під землею з Аїдом.
0: Tak, już greccy bogowie znali takie patchworkowe rodziny i dzielenie czasu spędzanego z dzieckiem. Historia o Demeter i korze aktualna jest w pewnym sensie do dziś. Musi być konsensus, kompromis wszystkich trzeba zadowolić. Kora to również antyczny posąg grecki przedstawiający stojącą młodą dziewczynę w powłóczystej szacie, bo kora, korę po starogrecku, ale po nowogrecku właściwie też oznacza dziewczyna. I to był taki najstarszy typ greckiego posągu kobiecego. Ta dziewczyna stała tak poważnie w długich szatach, często z owocem, kwiatkiem lub jakimś ptakiem w ręku. Kora to żeński odpowiednik kurosa. Taka rzeźba była wykonana z wapienia, marmuru lub porosu. Artyści starannie opracowywali szczegóły stroju i uczesania. Podkreślali to polichromowaniem, a wyraz twarzy przedstawiali z charakterystycznym, archaicznym, nieco zagadkowym uśmiechem. I prawdopodobnie te posągi, a niektóre z nich znamy do dziś, miały charakter portretowy, czyli prawdziwe kobiety, prawdziwe dziewczyny zostały uwiecznione, jak również ich strój, uczesanie i tym podobne.
1: Чи про справжню жінку, чи про справжню дівчину співає гурт Вів'єн Морт, переконаємося.
0: З цілою певністю.

Marek Niedźwiecki miał dylematy i to był jeden z nich. I mógł zrobić tak, zdjąć utwór z listy i udawać, że go nie ma, nie było. Tak właśnie podpowiadali mu niektórzy gorliwi cenzorzy, ale ciążyła na nim przecież odpowiedzialność przed społeczeństwem słuchającym. No i też przekora, bardzo chciał puścić hit zespołu, który został zabroniony, ale wybrał jeszcze inne rozwiązanie. Zamiast pełnej piosenki na antenie popłynął tylko jej wstęp, czyli charakterystyczny werbel z utworu To tylko tango. Przez kilkadziesiąt sekund, a czasem dłużej, zapętlony w eter szło monotonne bicie werbla, bez słów. Bez gitary, tylko rytm.